0: Bardzo ścian.
1: Bardzo ścian.
0: Be available on radio, go to 18 for special assignment.